Matze, moje Matze lubisz ty. Ty dreczysz moje czuwy, dreczysz ty.